0: Sanyu sa famire yo. Ngokosa sa Kyogero Herbal Products. Omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly. Biro ngo solusu. Atenga tabira bakumbalabe. Obwere. Ebiguna. Nendwa dezen susu zonna. Abami na bachala bagalo kulabi kubulunji. Waliwo Kyogero Body Lotion. Omuli Strawberry, Carrot, Aloe Vera. Kosa Beta Body Oil. Beta Body Milk Cream. Beta Glycelin. Nebira da vinji.
1: Uwangi. Uliyo tialero.
2: Ndi bulunji.
1: Tuetege kira naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
2: Loza kubulamu bw'abantu.
1: Tuluozo bulubunga bwa kasuoli ni ngano okusubulu kolo obuji ne chapati.
2: Elama gezi genkuwa kwekoze saka unga ni ngano ebya supreme ebikole bwaba Mandela Mirazi.
1: Springfla ajira mbungo bwa kasuoli ni ngano alimu ebirungo ebizimbo mobili atere duamu ebirungo ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda elange kweza nebuto mutono msange msupermarkets ne maduka gona okwete olole gwanga. Springfla akoli bwaba Mandela Mirazi ebusega kuroundabout Masaka Road.
3: Omanishe wetaga.